Cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cu

Terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus luka, terus